amable audiencia. Quien les habla, Teresa Bosser, puesta al aire en la consola técnica de Radio Itapúa. Pablo, en la consola técnica de la televisión Canal 2. Alexis, hemos dado inicio a esta edición del programa y son las 12:50 minutos ya, pues, momento de una siesta. Hoy sábado, que el Señor les brinde un reparador descanso, ese buen fin de semana. Y tak, dzień dobry, gospodarz, co przyszli z rodziną, podtrzymać, damy wam muzyki do poczynku z tego kraju Paraguay, Encarnación, piosenki z miłością z naszej ojczyzny Polski, tak nazwa nasz program. I tak, kochane moje państwo na całym świecie, ja wam życzę miły weekend. Wszystkiego najlepszego. A mi gente, con amor, canciones de Polonia.